Poslata, slobodo, ojeba, odrada, poslata, slobodo, ojeba, odrada, poslata, slobodo. Grazie.